0: odprejo glavo ko Pandorino skrinjico.
1: In najbolj boleče spoznanje, ko slišimo, kaj nam ostane.
0: Voj, voj, voj, flow ni no sign, piski ko pritiski, rap ti odpade, kukuščarju v stiski.

0: Majko materega, Johnny že dol pado, dejmo rajen trip, no, dejmo trip, dejmo.
1: Ej, Johnny, a boš eno tabletko, a boš rajen trip, a?
0: Bosu, a ne vidiš, da si ti glih en ta prav komad ga lahko zbudi?
2: Pizda, kva pa je to?
0: Lej, Johnny se zbudil, to je radio študent.
1: 98,3 in 104,3 MHz.
0: Natalijev uho slab slišmo.

0: Barva zdrava, klima prava, samo pizdu mater, ka študenta ne lovim.
1: Bomo kmalo kaj jedli, kapitan. Kapitan, bomo kmalo kaj jedli, kapitan.
2: Mogoče nikoli več.
3: Obrnite svoje glave proti vetru. Prebili se bomo.